0: NYKFM, www.nykfm.com.
1: Fwa tout moun yo kampe, fè yon bagay se yo se san deklare.